dziw, pasek łokty, im są idzie tako, klauty, liptik łepi, lukieste paradis, dzili, diko merci.